Bonjour à tous les auditrices et tous les auditeurs de la radio Chevauchoir dans cette émission polonaise. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Chevauchoir tej audycji w języku polskim. Pour commencer, on va écouter Mariusz Kalaga. Zaczniemy słuchać Mariusza Kalaga. Proszę posłuchać następujące piosenki. Bum, bum, bum. Poczekaj serce me, a to mon cœur. Ta, ta, ta, ple, ple, ple. Bon écoute. Proszę je posłuchać.

On va écouter maintenant Monica et Sébastien Baranek. Posłuchajmy Moniki i Sébastiana Baranka. Rodzinny dom, maison familiale, słońca blask, éclat du soleil. Bonne écoute, proszę je posłuchać.